0: Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.
1: Bez sex, plus ego. Bez sex, plus ego. Bez sex, plus ego. Bez sex, plus ego.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas. Every time.